dębie ojca, kto stała nad wodą imienia Boga wzywała. Tupała na wieczność nogą, a Bóg zapomniał o babie. Oj tak, co stała nad wodą imienia Boga wzywała.

Tak długo szedłem, tak długo szukałem i oto jestem, ponownie jestem na ulicy dziś zachodzącego słońca. Świtało, kiedy cię opuszczałem. Dniało, kiedy stąd wynosiłem wiarę, nadzieję.

ręce, palce, słońca dotykały mego karku. Cień, który przede mną kroczył. Cień, który mnie prowadził, był cieniem olbrzyma.

Tak długo szedłem, tak długo błądziłem, nie wiedząc, że jestem wodą, która pragnie wrócić do źródła, które opuściła. Świtało, kiedy z ciebie wychodziłem ulicą zachodzącego.

zmierzcha, kiedy do ciebie wracam ulicą zachodzącego słońca. Przede mną krótki, coraz krótszy dzień Karola. Za mną roztrwonione, pogubione lata, godziny, minuty, sekundy, których już nie znajdę.

wschodzącego słońca. Nie odtrącaj mnie, ulico, zachodzącego słońca. Ja już wiem, że nie powinienem tamtego poranka opuszczać, uciekać, wynosić z ulicy słońca wiary, nadziei.